Love is everywhere.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

just like me.

I teraz mówi przed wami Maciej Bancerz. Minęła godzina 22 już chwilę temu, dlatego słyszeliśmy już Witch z Kamusala, a teraz w tle The Dare Girls, bo to są zespoły, które udało mi się usłyszeć na OFF Festiwalu w tym roku, który odbył się w ubiegły weekend i przysporzył mi wiele radości i bardzo ciekawych odkryć. I na nie chcę was dzisiaj zaprosić. Co prawda zaczęliśmy od muzyki świata i tam właśnie Witch pozamiatało ze swoimi zambijskimi brzmieniami. Wyglądało to niesamowicie. Grali momentami zachowawczo, ale było to bardzo ciekawe przeżycie, jak na pierwszy dzień festiwalu, czyli piątek. W piątek też odwiedziłem The Dare, w trakcie gdy większość moich znajomych było na headlinerze Flaming Lips, których zobaczyłem dosłownie na dwa utwory. Jednak The Dare jest gdzieś głęboko w moim serduszku, może trochę przez współpracę z Brad i Charlie XCX, ale o tym już kiedyś wspominałem w audycji. Tymczasem zagrajmy coś, co usłyszałem na żywo. Jego remix Justice razem z The Flints, Mannequin Love.

scenami już The Dare, a my wkraczamy na scenę jazz. Jazz, Offend Jazz to była wspaniała scena, którą w końcu dotarłem chociaż na jeden cały koncert, który bardzo przyjemnie mi się słuchało. Dlatego w tym momencie słyszycie utwór Sam jesteś głupi od Głupi Komputer. Formacja nietuzinkowa i przyznam, że jedna z moich ulubionych, szczególnie na strefie jazzowej, bo na strefie jazzowej nigdy nie byłem na pełnym koncercie, poza tym wydaje mi się, chyba że jakoś dawno temu, o czym mógłbym zapomnieć. Warto wspomnieć też o Tercet Imperial, który na początku zagrało bardzo ciekawe wersje Oberków. Później też odwiedziłem Celin Desberg, żeby zobaczyć, jak właśnie ta żyjąca w Niemczech Azjatka radzi sobie też z azjatyckimi instrumentami, bo takie też się pojawiły na scenie, co było widać na moim story. Karen Joyce to coś, co przyjemnie się przez chwilę oglądało. Niestety nie dano mi było zobaczyć w całości, ale zespół Witch, który graliśmy dzisiaj, można powiedzieć, że powstał jak Feniks z popiołów, bo już przez jakiś czas nie istnieli. Kształtował się w wczesnych latach 70. XX wieku, więc mieliśmy trochę takich wykopalisk archeologicznych, które sprawdziły się niesamowicie. Z kolei Earl Sweatshirt, którego zobaczyłem tylko przez chwilę, wydawał mi się niestety nie moim gatunkiem muzycznym, ale pewnie słuchając mojej audycji kojarzycie, że nie jestem związany bezpośrednio z rapem, już prędzej z jazzem, który właśnie słyszymy w tej wybitnej formie w tym momencie w tle. O The Dare już wspominałem, co ważne, Lostu Tanaka, więc może teraz zagramy Lostu Tanaka, bo zapomniałem, że miałem ich wrzucić chwilę wcześniej. Zobaczyliśmy już Głupi Komputer, który co prawda jest dopiero z sobotniego dnia, ale posłuchajmy teraz finału wielkiego pierwszego dnia na scenie Orlen, znanej też jako leśna scena. Był to zespół, który na Pitchforku w 2025 roku dostał wyróżnienie za album, właściwie album roku, na żywo na Ofie, wspólne dzieło Chai Kamimani Kondori i jej brata Czyszuły Chukmiali Cramptona.

i przyznam, że to połączenie cyfrowego i klubowego hałasu, psychodeli, gitar i ajmarskich rytmów stworzyło coś, co wkręciło mnie, że zostałem od początku do samego końca na tej scenie specjalnie dla nich, nie do końca rozumiejąc na początku, co ja słucham, ale sami musicie doświadczyć tego, co przed nami już za 30 sekund. Kuta, Capo Kula Vlada od Lostu Tanaka, a zaraz wrócimy już do drugiego dnia i poleci Sega. Przepraszam, to będzie jeszcze pierwszy dzień. Sega Bodega Dirtiv.

tle właśnie Dear Thief, Sega Bodega, czyli numer zasłyszany przeze mnie na scenie eksperymentalnej w sobotę, mniej więcej o 1 w nocy, prezentował Unadulters, czyli specjalny projekt audiowizualny, który był dla mnie świetny, ale nie zdążyłem, właściwie nie miałem siły już obejrzeć go do końca, gdyż był to właśnie kończący koncert ten dzień. Za to miałem siły na Swadę i Nichos, którzy już są z dnia ostatniego. Może jeszcze podsumuję krótko poprzedni dzień. Na początku udało mi się dotrzeć na scenę eksperymentalną, która była spod znaku Irlandii Północnej, Irlandii w tym czasie. I M. Howell właśnie na początku, dość surowy punk rock z bardzo długimi historiami pomiędzy utworami. Zaciekawiło mnie, że mieli aż 3 utwory o martwym psie, ale nie przywiązałem do nich większego emocjonalnego przywiązania. Później było Buja Turla na głównej scenie za Wednesday, przez to, że były pewne przemieszczenia w line-upie co do dnia, ale fajnie, że Wednesday udało się wcisnąć na inny dzień, bo mieli problem z przylotem z powodu wybuchu wulkanu Wezuwiusza. W trakcie, gdy na eksperymentalnej była Madrasala, których żałuję, że nie zobaczyłem, udało mi się zobaczyć Ludzi Wschodu, czyli właściwie Alarmę z gośćmi, między innymi zespołu Metro, którzy grali nową Aleksandrię, album wykonawców znanych jako Siekiera. Był to naprawdę formatywny album dla punk rocka polskiego swojego czasu, dlatego bardzo fajnie, że było to uczczone po raz kolejny, grając właśnie utwory zespołu Siekiera w innym wykonaniu. Później fajnie, że też nasze radiowe, bo grali na urodzinach Radia Mlecze, trafiły na main stage. W tym czasie też był Frankie and the Witch Fingers, ale my słyszeliśmy Głupi Komputer, który właśnie był ze środka sobotniego dnia. Warto jeszcze wspomnieć o Oklow, którą niestety nie udało mi się zagrać utworów, bo się zgrały w zupełnie innym formacie niż tutaj był czytany. Później był Train Gang, Young and Blady, których fajnie było zobaczyć w tej formie, i na końcu właśnie Sega Bodega, którego już skończyliśmy, żeby dojść do właśnie Swady i Nichosa, których słyszałem już na 3 festiwalu w tym roku. Pierwszy raz na Lesie, drugi raz na Openerze, a trzeci raz na Off Festiwalu. Dlatego posłuchajmy Neon, Swada, Nichos i Jan, bo właśnie Jan jako gość wystąpił z nimi w tym utworze, a za chwilę będzie Odedom.

jedno z moich największych zaskoczeń na scenie Orden, tudzież Leśnej. Zresztą w top 2 Krzysztofa Szyca z audycji Smells Like Toxic, który omawiał też o festiwal z jego punktu widzenia o godzinie 20 dzisiaj. Death Heaven Incidental w tym momencie w tle, czyli takie intro właściwie do tryptyku Incidental, part 2 przed nami, feat Jay Matthews. Posłuchajcie, co to jest za ciekawe połączenie shoegaze'owych gitar i metalowych perkusji oraz wokalu na pełnym screamie. A zaraz już przejdziemy do dziewczyny, która miała urodziny na Off Festiwalu, Nina Giraci. Mam nadzieję, że już nie będę tego czytał jako Ninja Ricci. Będzie to utwór Waysides.

Happy birthday to Nina Girachi. To, co słyszeliśmy, to była Wayside z Girl EDM Disc One. A to, co teraz słyszymy, to jest mój ulubiony album, czyli ten najnowszy I Love My Computer. Chociaż przyznać trzeba, że Nina dowiozła, grając zarówno Charlie XCX, najnowszą Rosalie z Bergheim w jakimś fajnym remiksie. Zagrała też kilka topowych klubowych kawałków i pokazała, że sama się dobrze bawi na swoim koncercie, ale jej publiczność bawi się jeszcze dużo lepiej, bo wykrzykiwanie hej, hej na koncercie to jest coś, co miło się patrzy i widać, że publiczność bawi się tak, jak chce. I Nina Girachi to zapewniła. Miło, że Australijka zajechała do nas. Mam nadzieję, że jeszcze wróci, tak jak zapowiedziała. Ja was zostawiam z Info Hazard. Zapewne za tydzień się nie da rady zobaczyć, ale już za dwa tygodnie wracamy może z podsumowaniem małym festiwali, a może z jakimś DJ setem. Jeszcze zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się ciepło w tym sierpniu i odpoczywajcie, więc dzisiaj kończymy chwilę wcześniej. A wyśpijcie się. Info Hazard, Nina Girachi i Radioaktywne.

zaniedbane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

zejść jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speca od

suma całonocnych wysiłków, zażegaliby mi cały tyłtuk. Może podam przykład, tamten typ co się z klubu wykradł, idzie tu do mnie niby wszystko trybi, a ja czuję, że to będzie kurs do ryki. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj, wrzucam jedynkę i czmycham.

zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat marzyczeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał,

0: mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
0: W południe. No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Rzymianinu, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: I siją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: przy samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem. Bartosz Olszański, zaczynam audycję Postscriptum radioaktywnym na radiowym zegarze. Prawie 2 minuty po godzinie 21, prawie, bo dziś kończymy o 22, a muzyki wziąłem dziś naprawdę bardzo dużo. No i zgodnie z zapowiedzią zeszłotygodniową będzie to muzyka postrockowa, japońska w dużej mierze, bo nowy album zespołu Mono, czyli Snowdrop, dzisiaj powędruje na tapetę i kilka takich pięknych kompozycji ze sobą przyniosłem, a poza tym muzykę z Japonii dzisiaj tylko i wyłącznie, więc poznamy sobie trochę bliżej tą scenę bogatą, dość charakterystyczną, eksperymentalną. No i cóż, taki jest plan do 22. Szczegóły na fanpage audycji Postscriptum już za moment się pojawią. No i tyle w sumie na początek mam do powiedzenia. Zaczniemy sobie od zespołu, którego dawno, dawno tutaj nie było. Takich powrotów dzisiaj będzie nawet całkiem sporo. Mono też rzadko bywało w ostatnich latach. Natomiast Mouse on the Keys, no to już ładnych kilka lat tutaj nie było. I zaczniemy sobie od Uroborosa, czyli od takiego mitycznego stworzenia z mitologii nordyckiej. Węża, który pożera własny ogon. Przedstawiony w ikonografii właśnie w postaci takiego stworka, który jest w kółko i zjada swój ogon. Także Mouse on the Keys, Uroboros na początek dzisiejszej audycji.

A za nami pierwszy utwór dzisiejszej audycji, czyli Mouse of the, on the Keys i utwór Uroboros. To akurat ekipa z Tokio na rynku muzycznym od 2007 roku. Obecnie ich trio, wcześniej to był kwartet, na koncie cztery albumy studyjne. Ostatni Midnight sprzed dwóch lat. No jest jeszcze The Flowers of Romance z 2015 roku, więc jest z czego wybierać. Takie spokojne, wprowadzające granie w dzisiejszej audycji, ale to trochę tak, powiedziałbym, na spokojnie zaczęliśmy, bo później będzie dużo więcej gitar. O ile Uroboros to utwór, który już ma właściwie 17 lat. An Anxious Object z debiutu pochodzi ten kawałek. To teraz sekcja ze Snowdrop, czyli najnowszego dzieła zespołu monoeksportowego kwartetu japońskiego, jeżeli chodzi o post-rock. No i dzisiaj trzy utwory z tego nowego krążka, który wiosną się ukazał, i zaczniemy sobie od tytułowego, czyli właśnie Snowdrop.

Mono, Snowdrop. Jest epicko, jest gitarowo, jest też klasycznie. Tak można scharakteryzować utwór tytułowy z krążka, który ukazał się w tym roku. Piękny kawałek muzyki i tak wcale długo nie trzeba było czekać na niego, bo poprzedniczka, czyli OUF, ukazała się zaledwie 2 lata temu. Teraz Snowdrop 12 czerwca wjechał. 12 długo grający album studyjny w tej przebogatej, trwającej już ponad ćwierć wieku karierze kwartetu z Tokio, w którym właściwie poza jedną zmianą na perkusji od samego początku trójka jest dokładnie ta sama i lata mijają, dekady mijają, a nagrają w swoim oryginalnym, wyjątkowym na swój sposób stylu, mieszając właśnie współczesną muzykę klasyczną, nie powiedziałbym, że operową, ale przede wszystkim klasyczną, aranżacje smyczkowe, instrumenty dęte, no i gitary z shoegazingowym zacięciem budujące przestrzeń. Ale o gitarach jeszcze będzie chwila, żeby opowiedzieć przy następnym i następnym utworze. Ten otwierający album Snowdrop jakby trochę na modłę tego, co robili Japończycy te dobre 10-15 lat temu właśnie. Tak bardziej orkiestrowo, epicko, bombastycznie chciałoby się powiedzieć. I tak wprowadzają w album. Następny kawałek to Winter Daphne, dziś sobie go nie posłuchamy, a trzeci to Gerbera. Akurat kojarzy mi się z dronami, ale o tym też będzie okazja, żeby powiedzieć. I to jest ten moment w albumie, który jest bardzo, bardzo intensywny i zwiastuje nadejście w sumie najlepszej części, czyli tej środkowej sekcji albumu. Więc słuchamy sobie prawie 8 minut.

też taki bardzo podniosły, orkiestrowy bym powiedział, ale też nie pozbawiony pozytywnego wydźwięku utwór Gerbera. To najdłuższy kawałek na płycie Snowdrop, czyli najnowszym dziele kwartetu Mono. Dziele, które jest swoistym hołdem, takim trybutem dla Steve'a Albiniego, z którym się bardzo przyjaźnili i który produkował ich płyty od wielu, wielu lat. Poprzedniczkę też zresztą wyprodukował, czyli Oath, w 2023 roku wspólnie nad tą płytą pracowali i nie przypuszczali zapewne Japończycy, że zaledwie rok później Steve umrze nagle, no i pozostawiło to olbrzymią pustkę w zespole. Pustkę, którą trudno było załatać, to za sprawą tego, że Steve miał niebagatelny wpływ na brzmienie Mono, na to, jak w jaki sposób te akcenty są rozłożone, jak finalnie ich muzyka brzmi tak bardzo epicko. W rolę producenta albumu Snowdrop wcielił się Brad Wood, wieloletni przyjaciel Steve'a, który podjął się tego zadania, żeby przejąć tą ważną rolę, no i ze względu też na to, że był w pewien sposób zapoznany, zaznajomiony z procesem twórczym, technicznym i kreatywnym, jeżeli chodzi o to, jak Mono współpracowało przez dekady wraz ze Steve'em. Więc w październiku zeszłego roku, we wrześniu, zaczęli wspólnie nagrywać w studiu w Chicago, dokładnie w tym samym studiu, w którym pracowali ze Steve'em, czyli Electric Audio Studios, nad nowym albumem, który właśnie ukazał się w czerwcu. To, co mogliśmy też słyszeć w tle, ta orkiestra, to chicagowska 10-osobowa orkiestra kameralna pod batutą Chada McCullough, który tutaj wspierał instrumentalnie to, co muzycy w rockowym instrumentarium w Mono wyczyniają. No a poza tym jest jeszcze 8-osobowy chór, którego będziemy mogli posłuchać sobie za moment w następnym utworze, w takich wstawkach. Utwór nazywa się Statis i to mój jeden z dwóch faworytów na nowym albumie. Ja powiedziałem o dronach, że jeszcze wspomnę. Gerbera to rosyjskie drony, takie wielozadaniowe. No i nie wiem, czy akurat były inspiracją dla tego utworu. Na pewno w minionym roku, w 2025, ta nazwa pojawiała się w mediach nader często, nie zawsze w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc być może to jest jedna z tych inspiracji, dlaczego ten utwór akurat tak się nazywa. No teraz już czas na Statis.

tym utworze jest dosłownie wszystko, nawet coś, co przypomina śpiew dziecka, jakkolwiek by to nazywać. Statis, prosto ze Snowdrop, zespół Mono. Prostymi środkami się tutaj muzycy operują, ale miksują to ze sobą w fenomenalnym wręcz wydaniu. No i powiedziałem, że będzie trochę o gitarach. Ta melodia prowadzona pojedynczymi nutami, oczywiście wszystko przechodzi przez całą paletę różnego rodzaju efektów, ale na samym wejściu jest taka Akira Goto, czyli taka i gitara z 66 Fender Jazz Master jako gitara prowadząca Hidei Yoda Suematsu. On buduje raczej tło, rytm, ścianę dźwięku, która tutaj w tym utworze jest troszkę bardziej wycofana, ale gdzieś się tam czuje. Tą ścianę, no oczywiście poza efektami, Fender Stratocaster z 74 roku. Instrumenty, które są starsze od samych muzyków, którzy na nich grają. Robotę też robi fenomenalna partia pianina, taka subtelnie wchodząca w dialog z gitarą. To tutaj Tamaki Kunishi, która w pierwszej części utworu głębokim basem uderza, a później ten bas jakby znika, nie ustępuje miejsca właśnie pianinu. I tam piękne rzeczy się dzieją. A do tego chór, który buduje głębie i smyczki. Dęciaki, ta 10-osobowa orkiestra kameralna, która dodaje głębi. Utwór, na którym jest wszystko. Jest gitara jakby wyjęta z debiutu z Under the Pipple Tree. Jest ta głębia z You Are There, smyczkowa. No i te nowe rzeczy, które doszły gdzieś po drodze w tej długiej karierze. Złożone w 5 minut. Szkoda, że tak krótko, tak kompaktowo. Chciałoby się, żeby ten utwór trwał dłużej. Swoją drogą też na modłę raczej piosenkową, bo tu można wyróżnić coś, co można nazwać zwrotką, refrenem. W takim prostym stylu jest ten utwór zbudowany, ale w tej prostocie tkwi siła i to, co zrobił zespół razem ze swoim producentem, tutaj naprawdę zasługuje na słowo uznania. Cały album to jest hołd. Hołd dla Steve'a. Pięknie jest to wyprodukowane, zmiksowane jeszcze przez Brada w jego studiu w Los Angeles domowym. Brzmi fenomenalnie, wysoka jakość produkcji. No i trochę jak pożegnanie z dawnym przyjacielem, który odszedł na wieczną wartę. Wdzięczność to jest ta emocja, która tutaj z tych utworów wyziewa. Nie smutek, nie strach, nie melancholia, ale wdzięczność. Jest dużo pozytywów na tym albumie i warto go słuchać. Jeszcze jeden kawałek sobie odłożyłem na podsumowanie roku. Drugi mój faworyt. A tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o Mono i album Snowdrop. Teraz Envy, też powrót do audycji po dłuższym czasie. Dzisiaj utwór Beyond the Raindrops.

No, tym razem były jakieś słowa w przeciwieństwie do Mono. Envy, czyli zespół również z Tokio, zresztą bardzo dużo zespołów z Tokio dzisiaj wystąpi. Trochę starsi są od Mono, bo już ponad 3 dekady na scenie dzisiaj z utworem Beyond the Raindrops. No, akurat ostatni album Eunoia z 2024 roku, no i czekamy na następne dzieła. Tak patrzę na zegarek, bo już w sumie niedużo czasu zostało, jeszcze 3 kawałki, więc nie będziemy przedłużać. Teraz pora na bardziej klasyczne wydanie, ale dzisiaj akurat wyciągnąłem utwór, który bardziej pasuje do tego, co Mono zrobiło na swoim nowym albumie. Więc więcej gitar, więcej takiego shoegazingowego zacięcia. A Noise i Kill Lies All.

Zaczyna się z gitarowym zacięciem, a kończy tak współczesną muzyką klasyczną, takie niepokojące, lekko dysonansowe dźwięki rodem z instrumentów smyczkowych, ale też takich mocno przeprocesowanych. To Anoise, ekipa też Tokio, też ponad 2 dekady na rynku. No i utwór Kill Lysol to jest ich stosunkowo nowe dzieło, bo Stories in White ukazało się też 2 lata temu w lipcu. No i taka mieszanina postroka, współczesnej klasyki i ambientu, dronów trochę też jest tutaj w końcówce doskonale. W takim klimacie można się zanurzyć, więc na swój sposób melodyjny, melancholijny album. Trochę inny od tego, co Mono zrobiło. Na pewno inny w wymowie, ale jeżeli chodzi o te eksportowe kolektywy, eksportowe projekty japońskie, to jest jeden z tych bardziej znanych. No, dzisiaj akurat wybrałem te popularne, te bardziej znane. Natomiast troszkę mniej znany, jeżeli chodzi o świat postrockowy, bo jeżeli chodzi o generalnie muzykę eksperymentalną, jest Special Orders. Głównie ze sprawą tego, że blendują, miksują muzykę eksperymentalną z jazzem i jego naturalną improwizacją, więc dzisiaj nie wiem, czy nie debiut audycyjny, czy może kiedyś było. Jeśli było, to bardzo, bardzo dawno temu. Utwór Spark Joy, tak bardziej właśnie w eksperyment wchodzący niż w typową jazzującą improwizację.

Special Odors i utwór Spark Joy. Tak trochę przypomina mi Tortoise, generalnie chicagowską scenę. W podobny sposób tak trąci latami 90. właśnie tym mariażem troszkę, inspiracją jazzem w muzyce eksperymentalnej, muzyce postrockowej. A to Japonia i utwór z pandemii z 2021 roku. Jeszcze jeden utwór dzisiaj, Light i Solitude.

Light i Solitude, tak bardziej matrokowo, siermiężnie można powiedzieć, tak szybko, dynamicznie. Tak kończymy dzisiejsze postscriptum z zespołem oczywiście z Tokio. Też na scenie już od dłuższego czasu. No i tyle. Dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania. Za tydzień też będą jakieś nowości. Ostatnio ich jest dość sporo, więc jest z czego wybierać. Dobranoc i do usłyszenia.

Dobry wieczór Państwu. 3 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Ofik, ofik i po ofiku, jak co roku, skończył się już OFF Festival, największe w naszym kraju święto muzyki alternatywnej, niezależnej, undergroundowej. Więc w przypadku nawet takich audycji jak moja, czy innego typu działalności, wszelakie blogi, fanpage, podcast, no teraz umówmy się, będzie zatrzęsienie tego typu treściami, no bo to jest, umówmy się, największe tego typu wydarzenie w naszym kraju już od blisko 20 lat. Ja jestem na OFF-ie po raz piąty. To była już kolejna edycja, na której miałem okazję, w której okazji miałem brać udział. Jaki to był festiwal, tak po krótce? No myślę, że z pewnością z tych wszystkich, na których byłem, to na pewno na festiwalu było najmniej takich spektakularnych headlinerów i w ogóle mi się wydaje, że line-up pod kątem nazw mógł początkowo zdawać się na taki mało spektakularny, jednak no, siłą OFF-a jest to, że często te ci mniejsi artyści, czy ci mniej znani, czy nieznani wręcz, potrafią zrobić właśnie największą robotę, być największym zaskoczeniem, czymś właśnie spoza tych największych nazw. No, było też parę zmian, chociażby jeżeli chodzi o tam sytuacje sanitarne, co bardzo szeroko było opisywane na grupce poświęconej OFF Festiwalowi, więc myślę, tak do końca no, nie będziemy na ten temat tutaj rozwodzić, bo i tak dużo osób o tym pisze, raczej skupimy się dzisiaj na muzyce, ale jeden aspekt jest na pewno bardzo ważny, bo z tych wszystkich pięciu edycji, no to była w tym roku najlepsza pogoda, jaką mieliśmy dotychczas, ponieważ póki co, za każdym razem jak na OFF-ie byłem, no to po prostu zawsze musiał padać deszcz, albo musiało być błoto, albo coś zawsze takiego niezbyt przyjemnego się musiało wydarzyć, no a w tym roku co najwyżej można by było narzekać na zbyt duże słońce czy na ciepło, no ale to wiadomo, jak to w naszym kraju, bardzo ciężko jest znaleźć taką pogodę, która by wszystkim pasowała, no ale obiektywnie patrząc chyba to było coś bardzo pozytywnego, że no tym razem takich butów jak kalosze nie trzeba było wyciągać. Zwyczajowo dla Was przygotowywałem taki bardziej obszerny, często dwuodcinkowy materiał z OFF-a, no ale w tym roku postanowiłem już bardziej tak zwarcie to zrobić i przedstawię Wam po prostu swoje top 10 koncertów, na których udało mi się być. Co jest tutaj ważne, to jest to, że to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Dwa, głównie oceniam to, co po prostu na tym festiwalu widziałem. Nie do końca biorę pod uwagę jakby samego też stylu muzyki, chociaż oczywiście on też jest ważny, nagrań studyjnych, ponieważ też mam taką zasadę, że zawsze przed OFF-em nie sprawdzam za bardzo tych artystów i chcę, żeby pierwszy kontakt z ich muzyką był za pomocą wykonu live, więc bardziej oceniam to po prostu, co widziałem sam koncert, niż generalnie artystę i tak dalej. To, co jeszcze tak chciałem wrzucić, taki mały shoutout zrobić, no to oczywiście dla polskich artystów, w szczególności dla grup Ludzie Wschodu, dla Buja Turli i dla zespołu Mlecze, ponieważ tam gdzieś są też znajomi w tych zespołach i to zawsze cieszy, kiedy znajomym udaje się na offowych scenach zagrać, także wielkie gratulacje, no i też życzę powodzenia wszystkim innym osobom, które też w ramach naszej tutaj lokalnej, undergroundowej sceny grają, by też się takie coś udało. Życzę tego również sobie. A druga rzecz jest taka, że też chcę wymienić poza tym top 10 koncert Younglina, który po prostu też mi się bardzo podobał, ale się w tym top 10 nie zmieścił, i tak samo koncerty Nina Jaragi, tak, z tego co się orientuję, tak dobrze to wymawiam, z ostatniego dnia DJ set. Niestety byłem po prostu na tym koncercie za krótko, mimo że mi się bardzo podobał te ostatnie 2-3 utwory, no ale też jako że byłem na tak małej, byłem tak krótko po prostu na tym koncercie, no to też
Staram się być jakoś tam w miarę w tym wszystkim rzetelny. Dobra, słuchajcie, przechodząc do miejsca 10, to był headliner pierwszego dnia, formacja The Flaming Lips, utwór Do You Realize z płyty ich chyba tej najbardziej kultowej, czyli Yoshimi Battles The Pink Robots. Ten album grali oni w całości podczas pierwszego dnia off festiwalu. Ja sam nigdy nie byłem za bardzo podjarany The Flaming Lips. To był jeden z takich zespołów, którego fenomenu troszeczkę nie kumałem, zwłaszcza słuchając płyt, jednak występ na żywo bardzo mnie zaskoczył. Grupa była bardzo dobrze przygotowana, zrobili piękne show, zwłaszcza pod kątem wizualnym. Był to śliczny koncert pod kątem właśnie takim estetycznym. No i brzmieniowo też moim zdaniem było to dużo pełniejsze i dużo ciekawsze niż to, jak to na płycie brzmiało, także to było po prostu bardzo miłe zaskoczenie. Nie, jeżeli chodzi o tych bardziej klasycznych artystów, no bo zawsze gdzieś tam na tym offie jednym z headlinerów no jest jakiś artysta klasyczny i z reguły, tak jak patrzyłem, to bywało tak, że raczej tutaj z ekipą byliśmy coraz bardziej sceptyczni co do tych artystów, a potem kiedy już wychodzili na scenę, no to było zdecydowanie pozytywnie. Jeżeli chodzi o miejsce 9, najbardziej chyba taka enigmatyczna rzecz, jaką widziałem i też zdecydowanie taka enigmatyczna rzecz też do oceny, ponieważ mowa o duecie Los Tutanaka. To jest duet, w ogóle to jest rodzeństwo, które pochodzi z Ameryki, natomiast ma ono korzenie wśród ludności Aymarów. To jest jedna z najstarszych w ogóle cywilizacji chyba na świecie, ponieważ żyją oni w Andach już od blisko 7000 lat i w tej muzyce można między innymi odnaleźć nawiązania do rodowitej muzyki właśnie tego ludu, no ale też dużo psychodeli, dużo dronu, dużo eksperymentów wszelakich, ponieważ no to już była raczej taka muzyka, która no gdzieś w ogóle zacierała granice tej muzyki. Bardziej na to patrzyłem jak na jakiś eksponat sztuki bardzo awangardowej niż na taki klasyczny zespół. Potem posłuchałem sobie płyty tej póki co debiutanckiej, jedynej nazywanej Los Tutanaka, którą Pitchfork określił najlepszym albumem poprzedniego roku. No raczej bym sobie tego nie odpalił, taka jest prawda, no ale tak jak już mówiłem, oceniam głównie wykon, to po prostu wtedy stałem wryty i trochę nie wiedziałem, co powiedzieć, ale z pewnością zrobiło to wielkie wrażenie.

I za nami formacja Los, to Tanaka, miejsce 9. Oni zamykali scenę leśną w piątek, a już za nami też na miejscu 8 mojego prywatnego zestawienia Sega Bodega, czyli przedstawiciel sceny irlandzkiej. Była to, jak mogliście zresztą dobrze usłyszeć, muzyka elektroniczna. On z kolei zamykał festiwal na scenie eksperymentalnej w sobotę. Też dość eksperymentalne podejście do elektroniki, ale całkiem mi się podobało, zwłaszcza biorąc pod uwagę porównanie właśnie z Los Tutanaką, chociażby mimo, że to też nie jest do końca to samo, to jednak tutaj mimo wszystko to było bardziej konwencjonalne i bardziej takie, mimo że było eksperymentalne, to łatwiej było się w tej muzyce po prostu połapać. I fakt też, jak bardzo ciekawie ten artysta łączył te utwory, gdzie momentami wydawało się, że wszystko gdzieś tam będzie obok, a potem pojawiało się kolejne cztery takty i naraz wszystko zaczynało mieć sens, więc myślę, że z takich klasycznie elektronicznych artystów, no to Sega Bodega zdecydowanie póki co dla mnie zrobił najlepsze wrażenie. Idziemy teraz na miejsce 7 do kolejnego headlinera, tym razem headlinera z niedzieli, bo w ogóle tak w mojej opinii chyba niedziela była najlepszym dniem, jeżeli chodzi o artystów. Najbardziej tak skondensowany był ten dzień i też pod kątem tego, co mi się jakoś tam najbardziej podobało, a praktycznie w ogóle się na ten dzień gdzieś tam nie napalałem, a wyszło, że w zasadzie od 18 do samego końca na jakimś koncercie byłem i to nie tak gdzieś z boku, tylko w całości. A mowa o grupie Emil and the Sniffers, czyli jeden z głośniejszych rockowo-punkowych zespołów ostatnich lat, pochodzący z Australii. Też nie byłem na początku do końca jakoś tak bardzo zajarany, kojarzyłem głównie ich tam jakieś jeden czy dwa kawałki, raczej podchodziłem z dystansem do kolejnego punkowego zespołu z laską na wokalu, a tymczasem też bardzo pozytywne zaskoczenie z mojej strony, ponieważ no, nie ma co ukrywać, że ich muzyka nie jest może najbardziej odkrywczą muzą na świecie. I jakby to, co tam tworzą w ramach tych akordów, tych wszystkich patentów, które tam są, no to jest bardzo takie bazowe i każdy to już gdzieś słyszał, ale z drugiej strony to, w jaki sposób oni to potrafią fajnie połączyć, że to nabiera ich takiego bardzo autorskiego charakteru, no to jest coś, co ja w muzyce bardzo, bardzo lubię, więc ten koncert mi się podobał i myślę, że to miano headlinera, chociaż akurat tutaj można też się zastanawiać, kto był bardziej headlinerem, bo na plakacie to byli oni, natomiast pod kątem czasu i slotu, no to można powiedzieć, że Sunny Day Real Estate, no ale to umówmy się, to nie jest aż tak istotne. Niemniej bycie jednym z głośniejszych nazwisk na festiwalu, oni to zdecydowanie dźwignęli. Także zagramy teraz od nich numer Chewing Gum, a potem przejdziemy do miejsca 6.

Za nami miejsce siódme, czyli Emil and the Sniffers i utwór Chewing Gum. No a teraz z miejscem szóstym wróciliśmy z powrotem na eksperymentalną ścieżkę za sprawą grupy Voidy, która pochodzi ze Słowacji i też zagrała w niedzielę na scenie Trójki. Ponownie to był koncert, na który nie miałem żadnych oczekiwań, po prostu poszedłem, żeby obczaić i zostałem tam do końca. Jak mogliście usłyszeć, no to zdecydowanie to też nie jest gdzieś tam najbardziej konwencjonalna muzyka, jaką można spotkać. Czterech gości, gitara, bas, perkusja i saksofon. No tak jak też mogliście usłyszeć, jest to gdzieś tam mieszanka eksperymentalnego rocka, trochę jazzu, jakiegoś screamo, no i przede wszystkim, przepraszam, mafroka, no bo tutaj te wszystkie połamańce odgrywają bardzo istotną rolę w twórczości grupy Voidy, która już też działa dobre kilka lat, a też się jakoś póki co mocno nie przebiła, nawet biorąc pod uwagę to, jaką muzę robią, bo faktycznie no, nie będzie ich grało Radio Z, ale myślę, że ten koncert na pewno im bardzo pomógł, przynajmniej w Polsce, no bo w sumie to niedaleko na Słowację, a wiele osób na pewno o nich usłyszało i mogło wyjść z tego koncertu całkiem zadowolonymi, bo no tak, zwłaszcza, że Black Midi już też nie grają, a myślę, że to takie póki co pierwsze, takie najbardziej znane skojarzenie, chociaż oczywiście muzyka grupy Voidy jest jednak mimo wszystko nieco inna, no i też trzeba im to oddać, żeby na żywo zabrzmieli świetnie, no i zagrali to też świetnie, no bo umówmy się, że tam wydaje się, że te ich kompozycje mogą być bardzo randomowe, a tam wszystko praktycznie jest napisane, wszystko musi być dokładnie tak zagrane i dobrze zgrane, zwłaszcza wielki shoutout tutaj dla perkusisty, który to dźwignął. Przechodząc teraz do miejsca piątego, też artyści, których wcześniej za bardzo nie obczajałem, to byli artyści z soboty, ze sceny eksperymentalnej, formacja Chalk. Chyba to był koncert taki, który najbardziej mi się podobał pod kątem tego, że potem będę tej kapeli słuchać tak po prostu już poza offem. Trochę mi się to skojarzyło z formacją Model Actress, która grała rok temu. To był też przedstawiciel Wielkiej Brytanii, tym razem grupa z Irlandii Północnej i można było wyczuć gdzieś takie podobieństwa, bo też oczywiście ten postpunkowy sznyt, który jest charakterystyczny dla wielu kapel na ofiar, zwłaszcza dla tych z Wielkiej Brytanii, w połączeniu z taką bardziej dance'ową muzyką, trochę bardziej industrialną. Też momentami mi się ich granie kojarzyło z Underworld czy z Chemical Brothers. No ale właśnie po gdzieś tam opakowaniu tego w taki post-punkowy czy bardziej industrialny sznyt. Trzech gości na scenie, wokal, gitara i klawisze oraz perkusja na żywo, co też moim zdaniem bardzo mocno do tego koncertu dodało. Jedyne co, to trochę myślę, że brzmienie mogłoby być odrobinkę lepsze, trochę więcej basu, jakby tam jeszcze żarło, to by zrobiło dobrze temu koncertowi. Natomiast i tak moje wrażenie było bardzo pozytywne. Zagramy utwór, którym zakończyli ten koncert, a chwilę coś od kapeli, na którą chyba czekałem najbardziej jeszcze przed tym festiwalem.

takich bardzo już ciężkich zespołów, na przykład z gatunku, z pokroju Amenry. A widać, że teraz trochę to już idzie w nieco inną stronę. Też biorąc pod uwagę, jak wiele osób na ten koncert przyjść chciało. Kapela zagrała bardzo dobrze, bardzo ciężko. Jest dużo takiego nihilizmu w ich muzie, co gdzieś tam też na żywo robi bardzo, bardzo mocną robotę. Myślę, że zespół będzie chciał tutaj do nas wrócić i też myślę, że po reakcji może być więcej tego typu grania na OFF-ie. To było miejsce czwarte, a teraz przejdziemy, słuchajcie, do miejsca trzeciego, do koncertu, na którym pierwotnie nie miałem być. Miałem wtedy zamiar pójść na piwo, ale akurat stwierdziłem, że piwo mi nie będzie potrzebne, że wystarczy woda i zostanę. No i to była bardzo dobra decyzja. Mowa o koncercie projektu Nu Genea, projektu, który pochodzi z Neapolu. Jest to oryginalnie duet dwóch klawiszowców, producentów, kompozytorów, no ale w tym przypadku akurat na scenie było blisko 10 osób, cały live band plus 3 wokalistki, muzyka, nie wiem trochę do końca jak ją określić, na pewno to była muzyka bardzo taneczna, gdzieś tam eksplorująca to, co całe, można powiedzieć, takie dziedzictwo sceny neapolitańskiej, no ale też oczywiście to było nieco bardziej uwspółcześnione, ponieważ świetna gra zarówno muzyków, jak i też wykorzystanie syntezatorów robiło tutaj robotę, no i to po prostu był świetnie zagrany, świetnie wykonany koncert, głównie z materiałem z płyty People of the Moon, która wyszła w poprzednim roku, też ponownie zupełnie coś innego, zupełnie gdzieś tam początkowo nie moje granie, ale jako coś, co można było po prostu zobaczyć na żywo, to było coś bardzo przyjemnego. Nieco też żałuję, bo w przypadku Chatpal też miałem mocny clash z innym koncertem Artura Verokaja z orkiestrą, na który też większość ekipy, z którą byłem, poszła, no ale niestety w przypadku OFF-a czasami nie da się tego uniknąć, że niektórych rzeczy po prostu się zobaczyć nie da. New Genea, a potem od razu lecimy na miejsce drugie.

0: I za nami miejsce trzecie, czyli New Genea i utwór People of the Moon, ale na miejscu drugim Death Heaven, utwór Doberman, którym otworzyli koncert na Offie. No to było zdecydowanie takie doświadczenie wręcz spirytualne, brzmienie, prezencja sceniczna, no i przede wszystkim ich pomysł na muzykę, który gdzieś tam, no oczywiście nie jest on dla każdego, natomiast jak już ktoś w to wejdzie i się w to wkręci, to no myślę, że jeżeli chodzi o takie połączenie black metalu z shoegazem, no to oni gdzieś są taką klasyką i zdecydowanie dużo mocniej chyba się odczuwało ten koncert, kiedy się było bliżej w tłumie, gdzieś tam między tymi ludźmi niż dalej. Bardzo też się cieszę, że dałem się namówić na to, żeby podejść bliżej, no bo zostałem praktycznie do samego końca na samym przodzie sceny. Jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, to też się absolutnie nie spodziewałem, że tak mnie porwie zespół Get Down Services. To w jaki sposób oni grali, ich taka naturalna charyzma dwóch gości, którzy na takim lekkim wyrąbaniu, ale z drugiej strony też z bardzo mocnym pomysłem na muzę, no praktycznie od razu chwycili ludzi, od razu chwycili publikę Offa i ewidentnie było widać, że coś tam się ciekawego podczas tego koncertu wydarzyło. Jak będą mieli okazję grać, to z pewnością będę chciał na ich koncert pójść. Oni sami też byli bardzo zachwyceni, mówili, że to jeden z najlepszych koncertów w ich życiu, także myślę, że na pewno wydarzyło się tam coś bardzo ciekawego i też to, w jaki sposób oni grają i też ich pomysł na muzykę, ich taka prezencja wydawała się taka bardzo, bardzo autentyczna i chyba to było coś takiego, co mi tak najmocniej utkwiło, także od nich utwór to będzie to miejsce pierwsze, ponieważ to był jeden z lepszych koncertów na wszystkich Offach, na jakich byłem, także wielkie dzięki dla organizatorów, że udało się kolejny raz tę edycję zrobić, no i też dzięki wielkie dla ekipy, z którą tam byłem, ponieważ co roku to jest bardzo ważny element, jeżeli nawet nie ważniejszy niż ta muzyka, także wielkie dzięki za ten rok. Maciek Bancerz też będzie opowiadał o Offie w swojej audycji You've Got The Vibe, ale chyba o nieco innych rzeczach, ponieważ no to tak się zdarzało, że też na różnych koncertach udawało nam się być.
1: Tak, Off Festival jest na tyle niesamowity, że Krzysztof robiący audycję o właśnie tym, co wybrał najlepszego z top 10, niekoniecznie będzie się pokrywał bezpośrednio z tym, co ja wybrałem, bo ja zdecydowanie częściej chodziłem na te elektroniczne koncerty i chociażby podczas twojego top 1 byłem zupełnie gdzie indziej, chociaż mam nadzieję, że jeszcze Get Down Services gdzieś dorwę, a Swada i Nichos byli tego warci, żeby po raz trzeci zobaczyć w końcu ich pełny koncert. Jeżeli chcecie zobaczyć trochę, co elektronicznie mnie zaskoczyło, albo też pokryć się z niektórymi wyborami Krzysztofa, ale niekoniecznie tymi samymi utworami, to zostańcie z nami aż do 23 w Radiu Aktywnym.
0: Tak jest, a my się z wami żegnamy. Dzięki wielkie za słuchanie audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof, przed za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

galijskim, w tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: starszy, dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, z prefiksa paranomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie ich

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, splifixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

kojarzy wrakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

Puszczę na to dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: kawałki będzie po mnie, o. Weź się nie zestra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: przed węglu.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

ですよね。

all expect the worst. It works just like a knee. Present

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstki.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: starszy. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, splifixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

zwarki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

It's on your

0: strachotwaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: nad węglu.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Love is everywhere.